Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolo. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmęczą.

0: jedzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej zostaw.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: na maksa.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.

0: trójce na horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

0: Łapa papi, łapa papi. 6:40, topic Becky G, sorry papi. I my przy okazji też dzisiaj bawimy się razem z wami, bo to jest najlepsza poranna ekipa RMF Max, czyli wy, moi drodzy.
1: Także mordeczki, trzeba dokończyć zdanie, ale bym se dzisiaj...
2: No to tak. Ja muszę pomyśleć, co ja bym se dzisiaj... Nie wiem, na przykład ja bym se dzisiaj nie przyszła do pracy. Ale wymyśliłam to, tak naprawdę chcę tutaj bardzo być.
1: Ja bym se zjadł arbuza.
0: Ja bym se dzisiaj poleżał po prostu.
2: Dajcie znać, co wy byście sobie dzisiaj zrobili. Messenger RMF Max, tutaj nagrywacie głosóweczki. Zwłaszcza jak to jest wasz pierwszy raz. Zapraszamy, są fajne nagrody. Przytulamy tutaj na antenie. Nagrywajcie się śmiało.
1: I niech wszyscy się dowiedzą i zróbmy taki katalog różnych pomysłów dla tych, co się nudzą. RMF Max.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Leki atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

0: modelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Yeah.

0: plażę z ekipą.
1: Na formę.
2: Na zdrowie.
3: Na gorąco.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
6: Lato na maksa.

0: Do mycia zębów i do wbijania parawanu Moistman w RMF Max na 11 minut przed godziną 7 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
0: Co tam cię świeży, Mateuszu? Każdy się
3: mordeczki.
0: Może pomylić.
3: Właśnie, ciężko pracujemy nad tym, żebyśmy mieli dobry humor od samego rana i spytaliśmy was, zrobiliśmy zabawę, żebyście dokończyli zdanie. Ale bym se dzisiaj.
4: I na przykład Monia by se dzisiaj.
5: Ja to bym sobie dzisiaj poleżała pod palmami z moim misiem.
4: Tylko średnio się przytulać, nie? Bo i tak będzie za gorąco.
6: Ja bym dzisiaj rzucił robotę.
0: O!
4: Paweł!
0: Można się zainspirować.
4: Paweł, bo mamy głosówkę od Agi.
5: Zwolniłabym tych pracowników, co mnie tak męczą.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Taki jest ambaras, żeby dwoje chciało na nas.
0: Pogadajcie się tam jakoś.
3: Dobrego dnia, mordeczki.
4: Ale spokojnie, my tutaj zostajemy. Tak, Fukaj, Liwka, chcę więcej. 10 minut do 7, to jest RMF Max.
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: No i po co jechać na Narodowy? Macie specjalnie dla was koncert do weekenda w domu. Blinding Lights, 5 przed 7.
1: No i przede wszystkim u nas nie jest gorąco, nie ma tłumów, a jeszcze zmieści się flash, bardzo proszę.
0: I wodę możecie zabrać ze sobą.
2: To wszystko dla was. Sport, pogoda.
3: Max.
0: Flash. Flash.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia, cena przed obniżką 25,99.
11: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
12: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: tylko u nas, tylko w RMF Max. Sprawdzone świeże informacje w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. No i zaczynamy od doniesień z Kujawsko-Pomorskiego. Trwa dogaszanie wieczornego pożaru parku handlowego przy ulicy Kossaka w Bydgoszczy. Ogień pojawił się po godzinie 23. Nikt nie ucierpiał, a przyczyny wciąż nie są znane.
1: Słuchacie RMF Max.
0: A my wracamy teraz do głośnej afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Audyt zlecony przez władze stolicy wykazał dziesiątki nieprawidłowości. Przypomnijmy, Dawid Kacprzyk, młody lekarz bez specjalizacji, były radny KO w ubiegłym roku zarobił tam ponad 1 600 000 złotych. Co w takim razie wykazała kontrola?
2: Funkcja koordynatora SOR-u, którą pełnił Dawid Kacprzyk, formalnie w ogóle nie istniała, choć wypłacano za nią wynagrodzenie. Dodatkowo szpital z jednym, których zakres w dużej części się pokrywał. W praktyce placówka wielokrotnie płaciła za to samo.
0: Tyle od Michała Krasonia. Tymczasem Polska zmaga się z ekstremalnymi upałami. Dziś ponownie na termometrach okolice 38 stopni. To bardzo niebezpieczna pogoda. Szpitalne oddziały ratunkowe mają teraz co robić. Przejmują nawet o 30% więcej zgłoszeń.
3: Najczęstsze problemy to odwodnienie i związane z nim nadciśnienie i osłabienie. Natalia Miller z SOR-u radzi, żeby zwracać uwagę przede wszystkim na osoby starsze, które trafiają na ten oddział najczęściej.
4: Jeżeli mamy jakąś osobę starszą, czy to sąsiadkę, pamiętajmy o babci, o dziadkach, zaglądajmy do nich, bo czasami naprawdę parę godzin wystarczy, aby mocno się zdrowie pogorszyło tej osoby.
0: W Szpitalu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie był Michał Dobrołowicz. A dziś od Dolnego Śląska aż po Warmii i Mazury może zagrzmieć. Miejscami spadnie do 45 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr rozpędzi się do 100 km na godzinę. Lokalnie spadnie też grad, a ostrzeżenia wygasną o godzinie 10 jutro. Więcej pogodowych doniesień tuż po sporcie, na który oczywiście zapraszam już teraz. A z kolejną dawką treści wracamy punktualnie o 8. W pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy Górnik Zabrze uległ węgierskiej ekipie Ferencvaros 0-1. Było kilka okazji, ale niestety ostatecznie wicemistrzowie Polski przegrali.
5: Dla mnie, jak oddamy 5 strzałów, musi coś z tego wpadnąć do tej bramki, ale chłopacy trochę podejmowali złe decyzje, przekładali si to na drugą nogę i często jest to najłatwiejsze rozwiązanie, to najlepsze.
0: Mówił po meczu Michał Gaszparik, trener Górnika. Za tydzień w Zabrzu trójkolorowi będą odrabiać stratę. Z boisk przenosimy się teraz na korty, bo w turnieju ATP w Montrealu Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy, pokonując Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-4, 7-6. No, pogoda dziś będzie bardzo niestabilna w całym kraju. Mogą pojawić się burze miejscami, może zagrzmieć, może popadać, może silniej powiać. Jeśli chodzi o termometry, one będą wskazywały wciąż bardzo wysokie wartości, choć nie wszędzie, bo nad morzem 25 stopni, więc trochę takiej ulgi od ukropu. 27 to Szczecin, 28 Poznań, no ale już Warszawa, na przykład 32 kreski, Katowice podobnie i 35 Kraków, najwięcej 38 w Rzeszowie.
6: No, próbowaliście może, jak jest duża temperatura na termometrze, to może wystarczy tylko tak obrócić do góry nami.
7: Tak, to pomaga, wtedy wszystko spada tak naprawdę, więc spróbujcie sami, no.
8: My w RMF Max, niezależnie od tego, ile na waszym termometrze, robimy bardzo przyjemny letni upał hitami na maksa. Michiko już teraz, za chwilę Black Eyed Peas, a my, no co, jesteśmy, zostajemy.

0: La la la la la, Black Eyed Peas to kawałek Shut Up. Jest 9 minut po godzinie 7, a my mamy dla was najlepsze informacje.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Zbadano Polaków, słuchajcie, pod kątem lodów.
0: I co, i wyszło, że kolana strzelają, nie?
3: Nie no, sprawdzono to, jakie lody lubimy jeść najbardziej i wyszło z tego badania, że śmietankowe, truskawkowe, takie klasyki, to są w ogóle lody dla dziadersów.
0: No, no.
3: Królują tak, no. Smaki Dubaj i smak matcha.
4: Aha, no pewnie, nie, bo teraz lody się nie mogą nazywać normalnie, tylko się muszą nazywać tak typu szepty miętowej wsi albo orzechowa norka.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: No wiadomo, dubajska matcha o smaku pistacji kręcona na wodzie spod ramenu z Warszawy.

0: Ale buja, ale buja, bo to oczywiście RMF Max. Jest o 16 minut po godzinie 7. Będziemy was bujać przez cały dzień, więc koniecznie z nami zostańcie.
1: No i teraz bardzo wakacyjny temat, bo wiemy, gdzie jako Polacy jeździmy na wakacje. Góry po raz pierwszy, słuchajcie, od dawna wyprzedziły wakacje. Bałtyk. Sporo więcej rezerwacji właśnie pod Tatrami, także hej.
2: O, panocku. Hej. Ale to spoko, bo gdzie nie pojedziesz, to są te same stoiska z tym samym badziewiem, z tymi maskotkami, ale w górach przynajmniej ciupagi nie budzą podejrzeń, tak jak nad morzem.
3: Max. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. The hits
3: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
6: Nie wierzę!
7: 15 tysięcy złotych!
6: Gratulacje!
8: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak wyszło, jak wyszło.
9: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: I po reklamie.

0: Bye, to jest Sean Paul, jest bardzo dobry numer w poranku RMF Max.
1: Karola i Mateuko.
2: Mamy Szona Pola w domu,
0: ten
2: widzę.
0: Ten koleś jest nieśmiertelny.
3: Ten gość jest akurat za 15 zł do najęcia. Mówię oczywiście o Mateuce. Ale przy okazji dzisiaj bardzo ważny mecz. Dzisiaj dużo się będzie działo w sporcie. Dzisiaj w Lidze Europy Lech Poznań będzie grać z ekipą z Wysp Owczych. To jest ekipa Klaswik. No i wiecie, przede wszystkim na tym etapie już nie ma słabych drużyn, nie? To umówmy się. Wiadomo, Wyspy Owcze zrobiły ogromny progres. Ale mam nadzieję, że dzisiaj o 19 będzie bardzo gorąco.
2: Dlaczego?
3: I nie chodzi tylko o trybuny, bo jak będą upały, to będzie hydration break. No i mam nadzieję, że wtedy Wyspy Owcze zejdą na tę przerwę, my strzelimy bramkę, a oni się nie skapną.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Na ile się zna na piłce, ma to sens.

0: Ostatni dzień lata, to najlepsze wakacyjne hity. Wiem, że nie, ale Gibbs, Igo, Formani akurat te zagrali, więc musiałem powiedzieć, no oni tak nazwali numer, co ja mam do tego, nie?
1: No właśnie, nie.
0: Absolutnie nic nie
1: proszę
0: mam
1: proszę nie straszyć ludzi, to jest RMF Max, to jest Lato na Maxa, no i teraz uwaga. Mamy taką zabawę, bo jak jest Lato na Maxa, to znaczy, że jest super gorąco. I pytamy was
2: o to, że żeście dokończyli zdanie mordeczki. Jest tak gorąco, że...
0: I ekipa, teraz nagraj nam głosówkę na Messenger RMF Max.

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: I po reklamie.
8: Na rower.
9: Na koncert.
10: Na spacer.
11: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
12: RMF Max. Lato na maksa.
13: Lato na maksa!
14: Dziś w większości kraju obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem oraz burzami. Najwyższe temperatury prognozowane są w Małopolsce, na Podkarpaciu, Kieletczyźnie i Mazowszu, gdzie termometry mogą wskazywać nawet 38 stopni. Na Śląsku będzie około 35 kresek, w Lubuskiem i na Kujawach temperatura sięgnie 29, a na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku i Wybrzeżu 25 stopni. W ciągu dnia przez centrum i południe będą przemieszczać się burze z opadami deszczu.
15: RMF Max.
16: RMF Max.
15: RMF Max.

I to się nazywa dobry skład. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake, Give It To Me. I to jest numer, który dobrze brzmi, no właśnie, w oryginale, na naszej antenie. Słuchajcie, RMF Max, to jest Lato na Maxa. A ja mam do was pytanie. A w zasadzie zacznę najpierw od historii, bo jadąc wczoraj autobusem, jechał przede mną samochód, na którego tyle widziałam wszystkie trzy formy Charmandera. Charmandera, Charizarda i wiecie, jeszcze tego trzeciego. Wszystkie rozwieszone tak, jakby były taką półką, na której prezentuje się swoje zdobycze, swoje totemy. Jest to rzecz, którą się nieczęsto widzi w samochodach, nieczęsto się takie rzeczy ze sobą ma. I tutaj właśnie jestem ciekawa, co wy nietypowego, jakie dziwne gadżety, ciekawe gadżety, intrygujące gadżety wozicie w swoich samochodach. I tak się składa, że ja w zamian też gadżety wam dam. Nie wiem, czy do samochodu coś znajdziemy, ale może do samochodu też się coś znajdzie. W każdym razie gadżety RMF Max czekają na was. A więc śmiało głosóweczki na Messengera RMF Max i jakie dziwne, ciekawe, intrygujące gadżety wozicie w swoim aucie. Jestem bardzo ciekawa i myślę, że reszta słuchaczy też.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hop Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: Jak ognisko na działce.
10: Jak wypad na wodę.
11: Tak brzmi lato na maksa.
12: RMF Max.
13: Lato na maksa.
14: Lato na maksa!
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Synoptycy przewidują, że pogoda będzie dosyć dynamiczna, bo przez centrum i południe mają przemieszczać się burze z opadami deszczu, a z biegiem godzin ten ma przesunąć się na wschód. Temperatury mają być mocno zróżnicowane. Najwyższe wartości prognozowane są w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz Mazowszu, bo tam termometry mogą wskazać nawet 38 stopni. Śląsk to 35 stopni, a w Lubuskiem i na Kujawach 29. Najchłodniej zapowiada się na Opolszczyźnie i Wybrzeżu, bo tam dzisiaj maksymalnie 25.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: RMF Max.
17: Siemano, witam szanownych słuchaczy po drugiej stronie. Mam nadzieję, że jesteście licznie. Będziemy za chwilę sprawdzali, co tam wozicie w samochodach, ale zanim to się wydarzy, to kilka bangerów jeszcze Wam podrzucimy. Tym konkretnym, który leci teraz, cofniemy się do pięknych mundialowych czasów. Shakira, Burna Boy, Die Die po 11.

Zastanawiam się, ile czasu musi minąć, żebyśmy do jakiegoś numeru mogli sobie dopisać całą masę nostalgii, fajnych wspomnień, jakichś takich ciepłych myśli. Moving to the Sun to numer z tego roku, to You Girl na antenie RMF Max. I zastanawiam się, czy już we wrześniu na przykład będziemy mogli mówić, ach, to lato 2026 z tym kawałkiem, to było coś. Być może tak faktycznie będzie. Tymczasem za chwilę na antenie RMF Max usłyszycie numer, który, no, moi drodzy, już teraz z całą pewnością wiele takich nostalgicznych przypisów ma. Axel Ingrosso, More Than You Know, to już za moment, więc będzie okazja, żeby puścić wodze nostalgii i pięknych wspomnień. Zostańcie z nami. RMF.

Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Nowe oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia, cena przed obniżką 25,99.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: I po reklamie.
16: Jak najlepsze wspomnienia.

0: jest Lato na Maxa. Jedna z pór roku ewidentnie przez Wiktora Waligurę wyśpiewana. A ja was pytam dzisiaj, tak przy czwartku, co nietypowego, jakie śmieszne, dziwne gadżety wozicie w swoich samochodach? Bo ja ostatnio widziałam u kogoś całą wystawę wszystkich form Charmandera, czyli tego ognistego smoka z Pokemonów, jeżeli kojarzycie. No to właśnie, ktoś miał na samym tyle samochodu rozstawione, tak jakby to była jakaś, wiecie, półeczka z nagrodami, dosłownie. No, generalnie było się czym chwalić. Tymczasem zaglądamy do wozu Wojtka, który w swoim samochodzie wozi...
1: Że zawsze przy sobie wożę hamak i rolki.
0: I to mi się podoba, to się nazywa wakacyjny styl życia. Ale nagrał mi się jeszcze Daniel, który w swojej furze wozi...
2: różnego rodzaju herbaty. Jest nawet spory wybór.
0: I żeby nie było, Daniel podesłał jeszcze zdjęcie i faktycznie ma takie jednorazowe torebeczki tuż obok skrzyni biegów, wiecie, w tym miejscu, gdzie się trzyma różne takie drobiazgi. To tam wybór herbat taki, że w żadnej kawiarni tyle nie ma. Panowie, pięknie dziękuję za głosóweczki. Do was lecą gadżety RMF Max, ale jeżeli wy też coś ciekawego wozicie w swoim samochodzie, to śmiało nagrywajcie głosówki. Messenger RMF Max tutaj przyjmuje wasze wiadomości. RMF Max.

0: Sombar w RMF Max. My body isn't ready. Moje ciało nie jest gotowe. Tak śpiewał przed momentem, ale mam nadzieję, że wasze ciała, umysły, no i konta przede wszystkim są gotowe na to, żeby przyjąć do siebie 15 tysięcy złotych. Takie pieniądze w Casa de Palma na was czekają, czyli w naszej zabawie, w której do zgarnięcia właśnie 15 tysięcy złotych, maszynka do popcornu Instax albo woda kokosowa. Taki zapasik do końca wakacji na pewno się przyda. Wpadajcie do naszej zabawy już teraz SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 3,69. Mówię, że warto, bo właśnie teraz odpalę jeszcze jedną rundę bonusową i każde wasze zgłoszenie pomnożę razy 600. A co? Niech się mnoży pięknie. SMS Max na numer 7327. Przypominam, 15 koła czeka. Z 15 tysiącami to już sobie można zrobić jakieś fajne wakacje, fajny remont, coś fajnego zorganizować. SMS Max 7327.
1: Reklama.
2: Widzisz te palmy? No, z tego to będą kokosy. O, wiedziałem.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
8: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
17: Zdrowit.
16: Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji.

0: Na krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
1: I po reklamie.

Na termometrach dzisiaj naprawdę duże różnice. Najgoręcej będzie w Małopolsce, na Kielecczyźnie oraz Mazowszu, bo tam słupki rtęci zatrzymają się na wysokości 38 kreski. Śląsk to 35 stopni, lubuskie oraz Kujawy to 29, a najchłodniej na Dolnym Śląsku i Wybrzeżu, bo tam 25. Pogoda nie wszędzie będzie spokojna, bo przez centrum i południe mają przemieszczać się burze z opadami, więc warto mieć przy sobie parasol. Dzisiaj uważajcie na drogach, bo może być ślisko.

To brzmi tak, jakbyśmy już teraz mieli zacząć weekend, ale niestety jeszcze troszeczkę trzeba na to poczekać. Natomiast jesteśmy na dobrej drodze, dobry kierunek obrany, bo mamy już czwartkowe popołudnie. To jest ostatnia, prosta, damy sobie z tym radę, spokojnie. Za chwilę przejmie was Ania z Fiołasem, oni się wami zaopiekują na resztę popołudnia, a ja pięknie się z wami żegnam, pięknie dziękuję za dzisiaj, no i do usłyszenia. Jutro słyszymy się z kolei w kanale nadawczym, więc bądźcie 17:20, będzie pięknie, będziemy mieli dla was całą masę atrakcji. Jak zawsze. Wszystkiego dobrego, dobrego popołudnia. Przede wszystkim trzymajcie się, cześć. I jeszcze bym powiedziała, trzymajcie się ciepło, ale w tę pogodę nie wypada takich rzeczy mówić. Tymczasem gorące numery Ina i Morenito to dla was na tę pogodę.

0: reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Znowu niespodzianka?
13: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
15: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie dezodoranty i antyperspiranty. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie bakalie Bacador. 2 plus 1 gratis. A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%. Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
23: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Pogoda będzie zmienna. Przez centrum i południe będą przemieszczać się burze z opadami deszczu, a w wielu miejscach warto przygotować się na chwilowe pogorszenie pogody. Z czasem taka aura ma przesuwać się coraz bardziej na wschód. Na termometrach najwyższe wartości w Małopolsce i na Podkarpaciu, bo tam nawet 38 stopni. Śląsk to 35, a w Lubuskie to 29. Podobnie będzie na Kujawach. Najchłodniej na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku oraz na Wybrzeżu, bo tam maksymalnie 25 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Trener personalny na siłowni powiedziałby: jeszcze chwila, dasz radę!
0: Hity na maksa!
5: Ale nie my. My wiemy, że jest lato. Na następne zrobicie formę.
4: Nie.
5: Z nami łapiecie chill popołudniowy w czwartek w RMF Max.
4: To może być też ta wersja wydarzeń.
5: Anka i Fiałas.
4: RMF Max. A mi po prostu chodziło o to, że już zaraz będzie weekend i że wytrzymamy to wszyscy.
5: A to my w tę samą stronę. Chodźcie z nami. Ja się staram.

0: od razu czuć lato. To Robin Schulz w RMF Max. A jeśli macie urlop dopiero przed sobą, no to jest nowy wakacyjny trend. Mhm. Ciche wakacje.
1: Ciche wakacje?
0: Ale uwaga, bo można przez to stracić robotę, więc powolutku. Zaraz wam o wszystkim opowiemy. Najpierw
1: ładnie trzymasz
0: jednak
1: w napięciu, no.
0: Najpierw zadbajmy o to, żeby na te wakacje była kasa. A ona jest u nas w kokosach schowana.
1: Proszę państwa, teraz uruchamiamy guzikiem. Bęk! Od tego momentu mnożymy każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy 490 razy. Jak tam się wchodzi? Sprawa jest prosta, nigdzie się nie puka, tylko po prostu wysyła się SMS-a o treści MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
0: Teraz każdy MAX razy 490 przez 10 minut. Warto? Na pewno. Dominika we wtorek wyciągnęła 15 tysięcy, a dzisiaj tę kasę możesz wyciągnąć ty.
1: Gdzie jest telefon? To jest najważniejsze. Zlokalizujcie go i wysyłajcie hasło MAX na numer 7327.

0: to numer, który po tych wakacjach na pewno ze mną zostanie. Another jego Talk to You. A o tym mówi się teraz w sieci. Ciche wakacje to nowy trend, z którego coraz więcej osób korzysta, ale można stracić robotę.
1: Trend wakacyjny Quiet Vacation, moi drodzy.
0: On polega na tym, że po prostu jedziecie nad morze, w góry, nie mówicie pracodawcy, że wyjeżdżacie i bierzecie ze sobą laptopa, pracujecie zdalnie, nie biorąc urlopu. Na tym polegają ciche wakacje.
1: Oczywiście problem jest taki, że jeżeli to jest już za granicą, to jest i kłopot ubezpieczeniowy, i kłopot podatkowy, więc no generalnie można faktycznie za to wylecieć z roboty.
0: Ale studenci jeżdżą na workation, nie? To coś podobnego. Workation tylko w trybie incognito.
1: Każdy, kto może teraz przenosić pracę gdziekolwiek i może pracować z każdego miejsca na świecie, już zna to hasło, że jest Quiet Vacation ASAP Start.
0: No, kiedyś się jedynki przed rodzicami ukrywało, teraz leżak przed szefem na kamerce.
2: Hity na maksa.
1: Ale trochę to boli. Boli to, że nawet wakacje w Polsce muszą być na pół etatu, nie?
0: Shakira i Burna Boy. Wspominamy Mundial.

0: Swedish House Mafia i Lucky Lee w RMF Max. Zerkamy na prognozę pogody, no bo w końcu skoro jesteśmy już na moment przed dwudziomkiem, to trzeba wiedzieć, co ma się dziać w weekend i wiadomo już, że będzie zdecydowanie chłodniej, żeby nie powiedzieć, że zimno.
1: To może lepiej nie sprawdzać. Mhm. No bo wiesz, w Polsce pogoda latem to trochę taka niespodzianka jak w kalendarzu adwentowym. Nie wiesz, co czeka cię w kolejnym okienku. Większy fan.
0: Zaraz sprawdzamy prognozę i zobaczymy, co tam się kroi na dzisiaj w okolicy. RMF Max.
2: Reklama. Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. The hits
9: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
10: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Marian, a gdzie mogę kupić?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.
15: Na leżąco.
16: Na słodko.
17: Na długie wieczory.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
19: RMF Max. Lato na maksa.
20: Lato na maksa!
1: Pogoda będzie zmienna. Przez centrum i południe będą przemieszczać się burze z opadami deszczu, a w wielu miejscach warto przygotować się na chwilowe pogorszenie pogody. Z czasem taka aura ma przesuwać się coraz bardziej na wschód. Na termometrach najwyższe wartości w Małopolsce i na Podkarpaciu, bo tam nawet 38 stopni. Śląsk to 35, a w Lubuskie to 29. Podobnie będzie na Kujawach. Najchłodniej na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku oraz na Wybrzeżu, bo tam maksymalnie 25 stopni.
21: RMF Max.
22: RMF Max.
21: RMF Max.

0: Letni Mata i jego Loret de Mar w RMF Max. A czy wy wiecie, że dokładnie dzisiaj, ale 20 lat temu, Robert Kubica zadebiutował w Formule 1?
1: Wow, to 20 lat minęło, niektórzy poczuli się staro pewnie.
0: Ja tam byłam wtedy w podstawówce.
1: Ale skoro jesteśmy przy debiutach, bardzo ciekawi jesteśmy, jaki debiut zaliczyliście wy, kochani, w te wakacje tego lata.
0: Możecie już teraz nagrywać nam głosówki na Messengerze RMF Max. Autorzy tych najlepszych oczywiście zgarniają zestawy letnich gadżetów, a fajne mamy gadżety i na pewno jeszcze jest wystarczająco dużo lata, żeby je wykorzystać.
1: Może pierwszy raz posmarowaliście kremem przeciwsłonecznym łysinę, bo tak się złożyło.
0: To jest smutne.
1: Ja zadebiutowałem, bo wywołałem fizyczne zdjęcia z telefonu. Zawsze o tym zapominałem.
0: Widzisz?
1: Zrobiłem to pierwszy raz tego lata.
0: Nagrajcie, jaki mieliście debiut tego lata już teraz na Messengerze RMF Max. Mamy dla was zestawy letnich gadżetów. A to jest jeden z tych numerów, który nawet w pracy robi ludziom wakacje. Ed Sheeran i jego Azizam.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mowie bratnich dusz. Naprawdę otworzy się przed wami Julia Żugaj.
2: Po tańcu z gwiazdami miałam pierwszy taki moment, kiedy zauważyłam,

0: Bratnie Dusze i Julia Żugaj. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 4,49.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Na siebie.
11: Nad morze.
10: Na metę.
12: Tak brzmi lato na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
14: Lato na maksa!
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Aura będzie się dzisiaj stopniowo zmieniać. Więcej chmur początkowo pojawi się na zachodzie kraju, a z upływem dnia zachmurzenie zacznie przesuwać się na wschód. Miejscami pojawią się też opady deszczu i intensywniejsze burze, więc warto się na to wcześniej przygotować. Najchłodniej dzisiaj na Wybrzeżu oraz Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, bo tam 25 stopni. Kujawy i Lubuskie to 29, Śląsk 35. Najcieplej z kolei w Małopolsce, na Podkarpaciu, Kielecczyźnie i Mazowszu, tam 38 kresek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Aura będzie się dzisiaj stopniowo zmieniać. Więcej chmur początkowo pojawi się na zachodzie kraju, a z upływem dnia zachmurzenie zacznie przesuwać się na wschód. Miejscami pojawią się też opady deszczu i intensywniejsze burze, więc warto się na to wcześniej przygotować. Najchłodniej dzisiaj na Wybrzeżu oraz Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, bo tam 25 stopni. Kujawy i Lubuskie to 29, Śląsk 35. Najcieplej z kolei w Małopolsce, na Podkarpaciu, Kielecczyźnie i Mazowszu, tam 38 kresek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Po 14 nam się zrobiło, a w kalendarzu mamy Dzień Świeżego Oddechu.
18: Hity nam.
17: Jakby było bez świeżego, tylko dzień oddechu, to moglibyśmy sobie zrobić wolne, prawda? Tak to 2 minuty szczotkowania tylko.
19: Jak ma być bez świeżego, to ja wolę na bezdechu. Z nami za to na pewno oddech złapiecie. W to czwartkowe popołudnie tu Anka i Fiołas.
17: To Pik i Becky G na start, a za momencik Ina, hello!

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: brzmi lato w RMF Max, Bibi Rexa i Faithless. Ania, czy myślisz, że Dominika dzisiaj jest w pracy?
1: Dominika, która wygrała u nas 15 tysięcy we wtorek?
0: No zastanawiam się, co ona robi, bo ja to chyba wziąłbym wolne do końca tygodnia po takiej wygranej, wiesz?
1: Słuchaj, nie wiem, co ona robi dzisiaj, ale wiem, co zrobi z 15 tysiącami. Jakbyście byli ciekawi.
2: Jestem w trakcie robienia dachu w swoim domu, więc na pewno te pieniądze poświęcę na to.
1: A wy macie jakieś wydatki? Jakby co? Bo jest wciąż 15 tysięcy u nas do wzięcia. Dzisiaj także.
0: W kokosach czeka taka kasa i nagrody rzeczowe. Bądźcie jak Dominika dwa dni temu. Dziś wy możecie kokosa z naszej palmy strącić. Wystarczy wejść do zabawy. SMS-em za 369 hasło Max wysyłasz na 7327.
1: Tym bardziej, że Dominika mówiła ostatni raz. Już więcej nie gram. I się okazało, że wygrała. Więc teraz może kolej na ciebie. 7327. SMS o treści Max.

0: Gibbs, Egon, For Money w RMF Max. Ostatni dzień lata. Ja aż się boję wymawiać w ogóle tytuł tej piosenki. Trochę bezlitosny, więc lepiej skupmy się na tym, co zrobiliście po raz pierwszy tego lata. Jaki był wasz debiut?
1: Debiut tych wakacji to...
2: Ja zadebiutowałem w górach. Pierwszy raz byłem w sumie na szlaku górskim. No i zdobyłem kościelec z kolegą, także... Myślę, że fajny debiucik.
0: No super, ja w ogóle polecam, bo też miałam okazję być. Wprawdzie tylko raz, ale jest jeszcze trochę wakacji, żebyście wy też mogli to nadrobić.
1: Mati motywuje, ja dzisiaj wdrapałem się na drugie piętro i czuję podobne zmęczenie. Jaki debiut tego lata zaliczyła z kolei Ania?
3: Mój debiut tego lata? Opalenie zna tylko na lewej ręce od prowadzenia samochodu.
1: Ładne. No to teraz trzeba auto z Anglii kupić, żeby drugą łapkę wyrównać, jeżeli chodzi o paleniznę.
0: Albo szofer, Ania. Naprawdę, jedno z dwóch. W każdym razie oboje wygrywacie gadżety od RMF Max, a wy, jeżeli macie jakiś debiut tego lata na swoim koncie, to nam się nim pochwalcie w głosówkach na Messengerze RMF Max.
1: Messenger RMF Max. Tu nagrywacie głosówki.
0: Max. A teraz słuchaj tego, słuchaj tego. Wiesz, co to jest?
1: No bausa, no.
0: No nie, nie, nie. To jest teraz sygnał, że czas na małą kaweczkę i 5 minut przerwy w pracy.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jak ktoś to zapraszam do mnie, w sobotę będę robił jagodzianki, staniecie za free.
2: Let's go!
3: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 RMF Max.
2: Take me with you.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
6: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
7: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
6: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
7: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
6: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
7: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
6: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
7: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert,
12: taniej masz. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Aura będzie się dzisiaj stopniowo zmieniać. Więcej chmur początkowo pojawi się na zachodzie kraju, a z upływem dnia zachmurzenie zacznie przesuwać się na wschód. Miejscami pojawią się też opady deszczu i intensywniejsze burze, więc warto się na to wcześniej przygotować. Najchłodniej dzisiaj na wybrzeżu oraz Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, bo tam 25 stopni. Miejscami pojawią się też opady deszczu i intensywniejsze burze, więc warto się na to wcześniej przygotować.

0: coś dla tych, u których połowa zespołu jest na urlopie i muszą robić ich robotę, bo tempo wtedy większe. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz za nami w RMF Max. A to ciekawe, ChatGPT zalał polskie urzędy pismami. Odnotowano trzykrotny wzrost skarg i wniosków w urzędach, bowiem ludzie teraz potrafią pisać za pomocą czata GPT.
1: Teraz napisać odwołanie to nie problem. Wystarczy po prostu napisać polecenie czatowi, ale numer.
0: To ja na miejscu urzędników bym nie narzekał.
1: Oho.
0: Mało kto może powiedzieć, że dzięki AI ma więcej roboty.
1: Dokładnie. Czyli u pracowników urzędów, tak jak u Jennifer Lopez i Aloka. Everything's fine.

0: Reklama.
1: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
3: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
4: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
7: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
8: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: I po reklamie.
13: Na randkę.
14: Na dziko.

0: Czas na sport w RMF Max. Cztery polskie zespoły powalczą dziś w europejskich rozgrywkach. Lech i Jagiellonia rozegrają mecze w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. W kwalifikacjach Ligi Konferencji zagrają Raków i GKS Katowice. Kogo czeka najtrudniejsze zadanie? To już pytanie do Wojtka Marczyka.
1: Wydaje się, że Jagiellonie, dla której będzie to pierwszy mecz w eliminacjach europejskich pucharów w tym sezonie. Zespół z Podlasia zagra z Glasgow Rangers i będzie to dla niego nie tylko ciężkie piłkarsko zadanie, ale także ciężkie fizyczne starcie.
0: Mecz Jagiellonii o 18:00, godzinę później grają Lech i Raków, a dziś także Iga Świątek zmierzy się z Wiktorią Golubicz w turnieju WTA w Toronto i powalczy o awans do czwartej rundy. Ten mecz o 18:30.
2: Pogoda w kraju będzie dziś dosyć dynamiczna. Przez centrum i południe Polski będą przemieszczać się burze z opadami deszczu, dlatego w wielu miejscach warto przygotować się na chwilowe pogorszenie warunków. Temperatury mocno zróżnicowane. Najcieplej zapowiada się w Małopolsce, na Kielecczyźnie i na Podkarpaciu, gdzie słupki rtęci mają wskazać 36 stopni. Śląsk to 35 kresek, Lubuskie i Kujawy 27. Najchłodniej na Opolszczyźnie i Wybrzeżu, bo tam maksymalnie 23.
3: Ten, kto w pracy, to pewnie już czuje. Jeszcze troszkę i do domu.
4: Lato i wszystko gra. Witamy po trzeciej. W tej godzinie będziecie nucić pod nosem. Gwarantujemy. Coldplay, Beyoncé, David Guetta. Oni pojawią się na pewno, a na początek Lumix.
3: Ja tylko dodam, że jeszcze w tym programie będziemy rozdawać pieniądze, a na razie się witamy. Anka i Fioas.

0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: nimi łatwiej przeżyć lato w pracy.
1: Liwka i Fukaj w RMF Max. A jeśli wy też lato w pracy spędzacie, to może dojdziecie do podobnych wniosków co Dominika.
2: Jak siedzę w pracy, to po prostu cały czas gdzieś ktoś gra i mówię, może mi się uda. I tak z moją koleżanką z naprzeciwka z biurka tak ciągle sobie mówimy, że codziennie do nas ktoś dzwoni, ale to nie.
3: Ale w końcu zadzwoniło radio.
1: Aż w końcu.
3: No i Dominika wygrała we wtorek 15 tysięcy złotych.
1: Wystarczy raz odebrać od nas telefon, a macie szansę na taką kasę jak Dominika. Takie rzeczy się dzieją w RMF Max, a co teraz się wydarzy, to głowa mała.
3: Od teraz to już nie jest jedna szansa. To jest 521 szans od teraz przez 10 minut. Wysyłacie hasło Max na numer 7327. 3,69 z VAT-em kosztuje taki SMS i dzieje się już samo. Wy sobie możecie ze spokojem pracować.
1: Raz wystarczy w finale odebrać nasz telefon, a potem dzieją się piękne rzeczy. 10 minut macie, każdy Max razy 521, 7327. Do dzieła.

0: Ten numer nadaje się na każde lato w RMF Max Welcome to Saint-Tropez. Tymczasem tegoroczna rekrutacja do szkół średnich i na uczelnie wyższe przejdzie do historii.
1: Dlaczego?
0: Jako jedna z najbardziej zaciętych. Wyobraźcie sobie, że na jedno miejsce do liceum numer 8 w Krakowie przypadało aż 96 osób.
1: 96 osób na jedno miejsce w liceum?
0: Rekordowy wynik w tym kraju. 96 osób na miejsce.
1: Liceum z maturą w pakiecie, przepraszam, że jak się dostaniesz, to już na bank zdajesz, czy co?
0: Największym zainteresowaniem cieszyły się klasy biologiczno-chemiczne.
1: Aha.
0: I ja się nie dziwię, słuchaj.
1: Ja też nie.
0: Bo młodzi ludzie w końcu wiedzą,
1: tak,
0: że szybciej w tym kraju zostaniesz lekarzem, niż się do niego dostaniesz. RMF Max.
1: No do niektórych lekarzy też się trzeba umawiać na 4 lata wcześniej, więc warto już zacząć w liceum.
0: Męskie granie. Ja się

0: Ciężko go nie lubić. Sombr w RMF Max. Za to wszyscy jak jeden mąż nienawidzimy, gdy nasza aplikacja do pogody w telefonie się myli. A specy tłumaczą, dlaczego tak jest.
1: Słuchajcie,
0: apki w telefonie korzystają z darmowych amerykańskich danych, które aktualizowane są 2 razy dziennie, więc prognoza, na którą patrzymy, zazwyczaj ma kilkanaście godzin.
1: Dlatego warto słuchać prognozy i za chwileczkę będzie taka u nas. Zostańcie koniecznie. I to będzie taka fresh dla naszej okolicy, a nie tam jakaś z Ameryki.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: dzienny 2 sztuki na kartę, a wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Jak śmiganie na żaglach.
11: Jak wypad nad wodę.
12: Jak wakacje last minute.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Lato na maksa.
15: Lato na maksa! I'm a fireball.
16: Pogoda w kraju będzie dziś dosyć dynamiczna. Przez centrum i południe Polski będą przemieszczać się burze z opadami deszczu, dlatego w wielu miejscach warto przygotować się na chwilowe pogorszenie warunków. Temperatury mocno zróżnicowane. Najcieplej zapowiada się w Małopolsce, na Kielecczyźnie i na Podkarpaciu, gdzie słupki rtęci mają wskazać 36 stopni. Śląsk to 35 kresek, Lubuskie i Kujawy 27. Najchłodniej na Opolszczyźnie i Wybrzeżu, bo tam maksymalnie 23.
17: RMF Max.
18: RMF Max.
17: RMF Max.

0: Gips i Kukon za nami w RMF Max, a dzisiaj mamy 20 lat, jak Robert Kubica miał swój debiut w Formule 1, więc was pytamy, jaki wy debiut zaliczyliście tych wakacji? Trochę z Robertem się łączy głosówka od Dori.
1: Mój debiut w te wakacje, no to pierwszy mandat, odkąd mam prawo jazdy, a mam je już 14 lat.
0: Czyli blisko, prawie tak jak Robert, prawda, jeździ, no.
2: Już wolałbym dostać to parę lat wcześniej, przynajmniej wymiar kary byłby mniejszy.
0: Krzysiek też nam nagrał głosówkę.
2: O, to jest debiut!
3: Mój debiut, pierwszy raz w życiu, ugryzł mnie koń.
2: No i to jest się czym chwalić! RMS Max.
0: Ja wiem, że to straszne, ale pierwszy raz czasami musi boleć, no.
2: Pierwsze konie za płoty. Dla wszystkich gadżety, a to Katy Perry. Jezus.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Mowie bratnich dusz. Naprawdę otworzy się przed wami Julia Żugaj.
2: Po tańcu z gwiazdami miałam pierwszy taki moment, kiedy zauważyłam,

0: Kocian. Rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie Dusze i Julia Żugaj. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
8: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
10: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
16: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na termometrach dziś wyraźne różnice. Najwyższych temperatur można spodziewać się w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz Kielecczyźnie i Mazowszu, bo tam nawet 36 stopni. Na Śląsku 33 kreski, w Lubuskiem z kolei 28. Najchłodniej ma być na Opolszczyźnie oraz na Wybrzeżu i na Podlasiu, bo tam słupki rtęci będą trzymać się w okolicach 22 kreski. Pogoda nie wszędzie będzie spokojna, bo więcej chmur ma trzymać się nad centrum i z czasem zaczną posuwać się na wschód. Przyniosą burze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Co na obiad dzisiaj? Co na obiad? To jest ten moment, żeby ostatecznie ustalić.
3: Gramy hity na maksa.
4: To zostawiamy po waszej stronie. My dbamy o deser. Kokosowy. W tej godzinie będzie na pewno. A w kokosach nawet kasa. 15 tysięcy do wzięcia.
2: I cała masa hitów. Anka i Fiołas. Cześć po 16.
4: Warto być z nami, bo zaraz zdradzimy wam, jak łatwo można wpaść na egzaminie, korzystając z AI-a.
2: Kampania wrześniowa przed niektórymi. Bądźcie koniecznie z RMF Max.

0: Kiraj, daj, daj w RMF Max. No dajesz, dajesz, fiałas, bo tu się ludzie doczekać nie mogą. Jak na egzaminie można poznać, że ktoś odpowiadał za pomocą AI?
1: No to jest dość zabawne, ale zaraz wrzesień i wszyscy będziecie może mieli z tym problem. Profesor w Stanach Zjednoczonych umieścił w instrukcji, w jednym z pytań, napisaną białą czcionką informację dla AI-a właśnie, by umieścił w wyplutej odpowiedzi coś o Madagaskarze.
0: Że jeżeli ktoś użyje AI do odpowiedzi, to
1: ma
0: wtedy
1: się
0: ten
1: tam pojawić coś o Madagaskarze
0: wplecie w odpowiedź.
1: I to będzie znak, że odpowiedź była wytworzona AI-em. Okazało się, że w 32 na 35 prac był Madagaskar, a pytanie dotyczyło zupełnie czegoś innego.
0: Ale najlepsze to, co było tam o tym Madagaskarze? Tam były jakieś kompletne bzdury.
1: No nikt tego nie przeczytał. Zrobił kopię i wklei i tyle.
0: No, ale wiesz, bo jak przeczytasz, to jeszcze istnieje ryzyko, że zapamiętasz. A chyba tym ludziom nie o to chodzi w studiach.
1: W końcu zalicz, zdaj, zapomnij.
0: No, słynna zasada ZZZ.
1: Pasuje. To Ale Farben w RMF Max.

0: numeru cicho słuchać się nie da. Użali jego Moving to the Sun w RMF Max. Za to o tym głośno w necie. Włoch wyrzucił kupon zwycięski na loterii do śmieci. No. I sortownia śmieci poruszyła niebo i ziemię. Przeszukała tony odpadów, zlokalizowała śmieciarkę, do której jego worek wleciał. I odnaleźli ten kupon, wyobraźcie sobie.
1: Brawo.
0: Ja mam nadzieję, że on się podzielił zwycięską kasą z pracownikami sortowni.
1: No, na szczęście nie liczymy na to, że wy też w razie czego będziecie mieli takie znajomości. Po prostu u nas nie giną takie kupony, bo tutaj wystarczy odebrać telefon.
0: I już zaraz rozdawać będziemy kasę.
1: Finał zabawy, Casa de Palma, 15 000 zł do wzięcia. To już za chwilkę, a wcześniej jeszcze Dab Dogs.

0: Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To jest piękne lato, słuchajcie, bo to jest pierwsze lato, w trakcie którego można podważyć tę teorię, że pieniądze nie rosną na drzewach. No jak nie? No przepraszam bardzo, no z naszej palmy może spaść nawet 15 tysięcy złotych.
2: Albo nagrody rzeczowe. Zobaczymy, komu dzisiaj przyjdzie wybierać palmę, z której kokosa będziemy starali się strącić. Wybraliśmy numer.
3: Halo.
2: O, halo, cześć, tu Radio RMF Max się kłania. Anka Fiołas z tej strony, witamy w zabawie. Casa de Palma.
1: Dzień dobry, jak masz na imię? Cześć.
3: Artur.
1: Arturze, cześć. Podziwiam refleks od razu po pierwszym sygnale. Ty czekałeś na nasz telefon? Gdzie jesteś? Co robisz?
3: Rozmawiałem z moją koleżanką właśnie i coś mi tak przyszło do głowy, że możecie dzwonić.
2: Koleżanka poszła w odstawkę, cieszymy się, że jesteśmy ważniejsi. Artur, słuchaj, bo mamy tutaj palmy, a na tych palmach wiszą kokosy. W każdym kokosie jest jakaś nagroda. Są rzeczowe nagrody, takie jak maszyny do popcornu czy aparaty Instax, ale są też i duże pieniądze. I przekonaliśmy się o tym w tym tygodniu, bo Domi już wyciągnęła 15 tysięcy złotych i ty masz dokładnie taką samą szansę na tę kasę.
1: Czy wiesz, co teraz ma się wydarzyć?
3: Wiem, co się wydarzy teraz.
1: No.
3: Będę pewnie coś wybierał.
1: No dokładnie, no wybierasz po prostu, do której palmy biegnie dzisiaj Fiołas i z której ma dla ciebie strącić kokosa. A co w nim będzie, to się zaraz okaże.
2: Która palma cię interesuje? Z której kokosa strącamy? Od 1 do 26.
3: Od 1 do 26. Trzeba wybrać palmę kokosa, tak?
1: Tak.
2: Tak jest.
3: Od 1 do 26.
2: Tam są równania w głowie, Ania. Nie poganiaj. Nie poganiaj.
1: Przepraszam, skup się.
3: No nie ma zasady. No nie ma zasady. Albo się trafi, albo się nie trafi. Niech będzie 20.
2: 20.
1: Palma numer 20. No daleko każesz biec, koledze. Ale dobrze, dobrze. Ja ci powiem, on ma całkiem niezłą kondycję. Trenuje trochę tego lata.
2: Ostatecznie 20 wybierasz?
3: Tak, to będzie 20.
1: 20. Dobra.
2: Ja no się przygotowałem. Ja mam długą wajchę. Ja będę strącał.
1: Chłop leci. I w takim razie leci też kokos! No będzie chyba Artur zadowolony.
2: Maszyna do popcornu!
3: Maszyna do popcornu?
2: Tak! Artur, dzisiaj jest twoja!
1: Co za zaskoczenie! Jak się czujesz z tą wygraną? Artur!
3: Za nie mówiłem.
1: No właśnie, słyszę. Widzę to tak. Twoi znajomi, albo najlepiej ta koleżanka, z którą przed chwilą rozmawiałeś, maszyna do popcornu, wspaniały film, klimatyzowane pomieszczenie. To jest dobra opcja na ten weekend. Artur, gratulujemy ci serdecznie. No i przede wszystkim mówimy, graj dalej, grajcie dalej, 15 tysięcy złotych. Jutro może wam jeszcze spaść z palmy do waszego portfela. rmfmax.pl, tutaj znajdziecie szczegóły i losy.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Śnią wam się też takie kokosy? To już teraz wskoczcie na rmfmax.pl, bo tam można złapać losy do naszej zabawy na jutro.
2: Dreams come true. To u nas Taylor Swift.

0: światowy letniaczek, można powiedzieć, David Guetta i Bibi Rexa. A jeszcze dzisiaj w RMF Max będziecie mogli usłyszeć świeżutki polski letniaczek, który będzie z projektu Enklawa. Pogwarzymy, taki tytuł.
1: Sokół w roli głównej. Warto być z RMF Max po południu, wieczorem i z nami jutro po 13, bo jutro wracamy do Was, Anka i Fiołas.
0: Dzięki serdeczne za dzisiaj, trzymajcie się.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Ścienny na filcu Milkwood już za 74,97, a panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
6: Na lody, na plażę z ekipą.
7: Leżąco.
6: Na chillowanko.
7: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
8: RMF Max. Lato na maksa.
7: Lato na maksa!
9: Na termometrach dziś wyraźne różnice. Najwyższych temperatur można spodziewać się w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz Kielecczyźnie i Mazowszu, bo tam nawet 36 stopni. Na Śląsku 33 kreski, w Lubuskiem z kolei 28. Najchłodniej ma być na Opolszczyźnie oraz na Wybrzeżu i na Podlasiu, bo tam słupki rtęci będą trzymać się w okolicach 22 kreski. Pogoda nie wszędzie będzie spokojna, bo więcej chmur ma trzymać się nad centrum i z czasem zaczną posuwać się na wschód. Przyniosą burze.
7: RMF Max.
8: RMF Max.
7: RMF Max.

0: Jazzy Spritz w RMF Max to Can't Deny It. Słuchajcie, podobno się już grzyby pojawiły w lasach i to takie nawet pokaźnych wielkości. Są nawet tacy, którzy, zapaleni grzybiarze bardzo.
1: Bardzo.
0: Którzy upatrzą sobie jakiegoś grzyba.
1: Aha.
0: Ale chcieliby, żeby on jeszcze sobie trochę podrósł, więc ustawiają kartkę z napisem rezerwacja. Widziałam coś takiego dzisiaj w internecie i okazało się, słuchajcie, że to działa, że następnego dnia ten chłop szedł do lasu z powrotem. I grzyb niezerwany, i kartka leży, i normalnie sobie wtedy ściął elegancko, tak jak trzeba.
1: Działa.
0: Działa.
1: Działa. To muszę tego samego spróbować z leżakiem na basenie na All Inclusive.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność. Zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatoki nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Po tych grubych upałach czas na delikatne ochłodzenie, jak to dobrze brzmi, prawda? Burze na południu, mocno w Katowicach, w Kielcach, w Lublinie, w Rzeszowie to prognoza na jutro, na piątek. Temperatury tam w okolicach 26-25 na wschodzie, najchłodniej na północy. Gdańsk w okolicach 21, także w Szczecinie tylko powyżej 20 jutro na maksa. W Zielonej Górze w okolicach 24. No i sobota i niedziela podobna. Delikatnie podkręci nam się temperatura na koniec niedzieli, no i początek następnego tygodnia także powyżej 30 stopni w naszym kraju.
1: Tra-la-la-la, tra-la-la-la. Jestem ciągle niewyspany i nie będę udawał, że jest inaczej.
2: Chciałam, że to będzie jakaś rymowanka, ale otóż nie.
1: Nie, po prostu.
2: Nie udało się tym razem.
1: Losowe dźwięki. Wiesz.
2: No, na pewno są tacy, którzy mogą się z tym utożsamić, więc pozdrawiamy was. Cieplutko, a nawet gorąco.
1: Ja też. Max.
2: Justyna Borycka.
1: I ja.
2: Michał Siwek to jest. Kanał nadawczy z wami do 20.

0: Ed Sheeran i Martin Garrix The Repeated w RMF Max. Przyznam szczerze, że wyobrażam sobie ich koncert na ogródku działkowym. Byłoby to mega urocze i chciałabym się znaleźć na takiej imprezie kiedyś.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran na Rodosie?
0: Tak. Podoba pomiędzy pomidorkami to. Malinowymi, a ogórkami gruntowymi. Totalnie to widzę.
1: Ale to są w ogóle równe, fajne chłopaki. Takie
0: bardzo
1: swoiskie.
0: Fajne.
1: Ja myślę, że oni by się tam też odnaleźli.
0: Totalnie tak.
1: A ja sobie wyobrażam Ed Sheerana w takich żółtych kaloszach.
0: Pięknie by wyglądał, absolutnie. My tak o tych ogródkach działkowych pomyśleliśmy nie bez powodu, bo nowa odsłona projektu Enklawa przed nami. Poznaliśmy już dwa pierwsze numery, teraz czas na Sokoła z premierowym kawałkiem Pogwarzymy.
1: No to posłuchajcie nowego Sokoła.
2: And now, ladies and gentlemen...

zgadnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę, prosto przytulam.

reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: Samba w RMF Max. Bawimy się i bawimy się tym razem w kolejną zabawę pod hasłem Temperatura.
1: Tak jest, bo chcielibyśmy wiedzieć, jak u was z tą temperaturą jest, w sensie ile macie tam na tym wskaźniku temperaturowym. Dajcie znać na Messengerze RMF Max, możecie też wysłać zdjęcie albo napisać, co teraz robicie. Wybierzemy sobie jedno zgłoszenie i będziemy próbować zgadnąć, skąd nas słuchacie.
0: Czyli dwie informacje. Co robicie i jaka u was temperatura.
1: Messenger RMF Max. Dajcie znać.
2: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Gra trensy, dancey, house'y, a nawet eurodance'y. Marlon Hofstadt wraca do poczekalni listy Hot Bands. Trends Daddy czeka na wasze wakacyjne głosy pod rmfmax.pl dla mega nowości I Like.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: James Blunt pięknie gra w RMF Max, a nam się na Messengerze zarysowała piękna mapa Polski pogodowa z różną temperaturą. U Doroty akurat lato 25 stopni, takie całkiem przyjemne. Dorota, co teraz robisz?
1: Oderwaliście mnie od pracy kolejnej dzisiaj.
2: Nie ma za co.
0: Dokładnie. Nie ma za co, słuchaj Dorota, ale my dzwonimy w takiej sprawie, żeby spróbować zgadnąć, gdzie ty jesteś. W sensie, w którym mieście, gdzieś w której części Polski mniej więcej. Zadamy serię pytań, będziemy mieli na to 90 sekund. Jak nam się uda, to fajnie, a jak nie, to też fajnie. Jakby po prostu zabawa. Co ty na to?
2: Ja się obawiam, że to się skończy naszą spektakularną klęską. Justyna w nas wierzy, ale no zobaczymy, jak to będzie.
0: O, widzę, że mapy sobie odpaliłeś tutaj.
2: Ty musisz donosić na mnie.
0: Nie, no
2: ja
0: dobrze,
2: chciałem na mądrego wyjść.
0: Dobrze, no trzeba sobie przypomnieć różne miasta. Okej, no to jesteśmy gotowi, żeby zacząć. Odpalamy zegar.
2: Tak, już odpalamy.
0: No,
2: Boże,
0: no.
2: Czekaj. Dobra, no to 3, 2, 1, czas start.
0: Dorota, daleko masz nad morze? Ile czasu mniej więcej jedziesz nad morze?
1: 2 godziny.
2: A jak 2 godziny. Wyglądasz za okno, to co widzisz?
1: Drzewo.
0: To może być każde miejsce. Okej. A jakbyś miała powiedzieć, czy zazwyczaj w mieście, w którym mieszkasz, jest tak ciepło, czy raczej chłodne to są rejony?
1: Średnie, dość ciepłe.
2: A bliżej masz do wschodniej czy zachodniej granicy Polski?
1: Dobre pytanie. Jestem prawie po środku.
0: Okej.
2: Okay. Dobra.
0: A do autostrady mówi. A1 masz blisko?
1: Kawałeczek mam.
0: Okej.
2: Okay. Ale czyli mieszkasz tak na wsi czy w mieście?
1: Jeszcze raz?
2: Na wsi czy w mieście mieszkasz?
1: Mieście.
0: Czy to jest miasto dość takie dość duże? Okej, okay, dobra. To ja strzelam, bo mamy mało czasu. Czy to jest na przykład Toruń?
1: Niestety nie.
0: Michał, ratuj honor
2: Grudziądz.
0: Nasz.
1: Niestety nie.
0: Włocławek.
1: No nie.
2: Bydgoszcz!
1: Bydgoszcz!
2: Naprawdę?
1: Tak! Tak.
2: Nie, żartujesz sobie!
0: Ale ekstra! Ale to przed czasem zgadliśmy. Super!
2: Przysięgam wam, że to był strzał rozpaczy.
0: Tak.
2: Nie wierzyłem, że trafię, ale trafiłem. Boże, muszę zagrać dzisiaj chyba w jakąś grę.
0: No to fajnie. Pozdrawiamy Bydgoszcz. Dorota, do ciebie leci za udział w zabawie zestaw gadżetów od RMF Max. Jeszcze na wakacje na pewno się przydadzą.

0: Ale ta Rihanna ma po prostu parę w głosie, to jest to. Taka para, w sensie, że siła, nie że para, bo gorąco jest.
1: No tak, bo taką parę to też mamy u nas. Są też takie pary złożone z drużyn, które walczą o awans do europejskich pucharów. I Jaga gra z Rangersami, 2-1 wygrywa. Lech z Klaksvik 0-0, a Raków z Kamarbi 0-0.
0: No to jak chcecie być na bieżąco, to sprawdźcie jeszcze, co się będzie działo w pogodzie za chwilę. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
9: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: casa.
1: ¡Lato na maxa!
2: Po tych grubych upałach czas na delikatne ochłodzenie, jak to dobrze brzmi, prawda? Burze na południu, mocno w Katowicach, w Kielcach, w Lublinie, w Rzeszowie. To prognoza na jutro, na piątek. Temperatury tam w okolicach 26-25 na wschodzie, najchłodniej na północy. Gdańsk w okolicach 21, także w Szczecinie tylko powyżej 20 jutro na maksa. W Zielonej Górze w okolicach 24. No i sobota i niedziela podobna. Delikatnie podkręci nam się temperatura na koniec niedzieli. No i początek następnego tygodnia także powyżej 30 stopni w naszym kraju.

0: U Aleksa Urena chyba dobra impreza tam, słyszę w tle.
1: No, no, zaprosił nas na Passengerze. Piosenka pod tytułem Passenger, to taki głupi żart.
0: Fajny, podoba mi się, głupi. Spoko jest.
1: Tak? No. No dobra. A dobrze, że koniec, bo takie żarty to nic dobrego już nie zwiastują. Zaraz graba i Hobbens Extra.
0: Teraz też sprawdzimy, co się dzieje na mieście w Tour de Clubie, a my słyszymy się niebawem. Justyna Borycka.
1: Michał Siwek.
0: Pa.
2: Czwartek, czwartunio. No to co, lecimy na kluby, czy czekamy do jutra albo do pojutrza i bawimy się wtedy na grubych koncertach Anemy, może Lake Vibe, Wełku, może przyjedziecie do Poznania na Niewalda i Mikro, a może Błysk nad Wisłą, no właśnie, a może do Ostródy królewskie śpiewanie, ale to w niedzielę 9 sierpnia. No to przy czwartku także można sobie potańcować i gdzieś tam tupnąć nóżką. Zresztą pod gołem jemem dużo i dość fajnych rzeczy. Kazimierz Dolny cały czas bardzo zachwyca. Odlotowe kino na zamku dzisiaj. Mary Komasa, Sister, takie plany na dzisiejszy czwartek. No i tak jak wspomniałem, w weekend także bardzo dużo, jeżeli chodzi o fajne plany, no to albo plaża Patelnia w sobotę, koncert Bajera, może Max zaprosi was na Śląsk na koniec sierpnia na BDS-a, Alana Walkera i DJ-a Snake'a, bo tutaj duża ilość nazwisk na Fire Festival, albo jak macie ochotę już jutro pojawić się na piątkowych wydarzeniach koncertowych, to mamy Erste Letnie Brzmienia na Służewcu w Warszawie, Vito Bambino, Kaśka Schacka i Mrozu, koncerty jutro w piątek i pojutrze w sobotę. Korzystajcie.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaj.

0: wiejskie, miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
1: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
2: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Wstawka.
1: Na randkę. Nad wodę.
0: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
3: Cześć, to ja, wasz odkrywca skarbów muzycznych oczywiście, no i dzisiaj wykopałem nowość od PZ-a. Będzie premierowo jeszcze w tej godzinie. Przemek Grabowski z wami na wakacjach w RMF Max. Sprawdzamy dziesiątkę letnich hiciorów. Będą fajne nowości, a zestawienie otwierają Bibi Rexa i David Guetta. Znów razem w numerze Sergeos.
2: RMF Max. Ten numer 10.

0: Odkrywamy dla was nowości i jest kolejny numer, który trzeba obowiązkowo dodać do playlisty na wakacje. To Josh Baker. Jego mega hicior My Place czeka na wasze wakacyjne głosy na rmfmax.pl. Może jutro. Na starcie weekendu będzie już wśród najlepszych. A na 9 dzisiaj mistrz Melancholy. To Somber wraca w numerze My Body Isn't Ready.
1: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. 9. Numer

Salzburg, piękne miasto w Austrii i tam sobie mieszka ten koleżka. To Birmeo, nasza kolejna taneczna nowość, jego Fly High. Teraz Alesso, który ostatnio spędzał czas we Włoszech, już chyba skończył swój miesiąc miodowy. Tak, Alesso powiedział tak, a na weselu nad jeziorem Como były gwiazdy, może nawet One Republic z całą ekipą. Tutaj Alesso i One Republic, ich In Your Eyes czekają na wasze głosy teraz. Nowość w RMF Max.

0: Święty numer na Before i w ogóle na każde wakacyjne party. Disco klasyk w nowej wersji, Ring My Bell, zrobił to Aicz. To 7 dzisiaj na liście Hot Bands. A co macie u siebie na imprezowych playlistach? Dajcie znać, bo będziemy mieszać od 21. Zapraszam wszystkich na Max Party. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę męskie granie i soczyste house wróci na liście Hot Bands Sony Fodera.
1: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
6: Nie wierzę!
7: 15 tysięcy złotych!
8: Gratulacje!
9: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wiadomo.
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowi. Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
13: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
12: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
13: Przykłady?
12: Eurotipy na pierwszą pracę, na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
13: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
12: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
13: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
14: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
15: Zapraszam. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
18: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
19: Weź Ibuprom Zatoki.
18: Ibuprom Zatoki?
19: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
18: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
20: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
21: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
22: I po reklamie.

0: plaże z ekipą.
1: Na formę.
2: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: Czy ktoś szuka może ogrodnika, no to można do niego zadzwonić, może będzie miał trochę wolnego czasu. Ogród to jego druga miłość, a pierwsza to oczywiście muzyka. Kiedyś hip-hop i rapsy, dzisiaj house'y. Sony Fodera zaskakuje w numerze Let Me Be In Your Arms. Tylko dlaczego tak długo musi czekać na swój debiut w zestawieniu? Może uda się właśnie jutro, głosujcie na rmfmax.pl. Za to swoje miejsce ma Kid Laroi. Otwiera pierwszą piątkę gościnnie Kalani, Girls.
1: Numer 5.

Idealny kawałek na złotą godzinę, gdy zachodzi pięknie słońce. No takie momenty jeszcze przed nami. Wiz the MC po sukcesie Show Me Love, Show Me Love, Show Me Love wraca w numerze Falling Stars i czeka na wasze głosy. Przed nami nowa jedynka, no i obiecana premiera od PZ-a. Słuchajcie, bez nas nie zaczną. PZ przed wami, a pierwszą trójkę otwiera Axwell, coraz wyżej, coraz bliżej jedynki. Jego Whatever Turns You On. RMS Max.

najpiękniejszej dziewczynie w Alabamie. Tak 10 na 10, czyli Alabama 10, Alabama 10. To nasz amerykański import Moonlight i Ford of RMF Max. Nie kończymy tej imprezy. My tu się

0: dopiero rozkręcamy i rozpędzamy. Za chwilę DJ Goya, Jason Derulo, Michiko, Latino. Wrócimy też z nowością od projektu Jubel. Max. Czwartek, czwartunio. No to co, lecimy na kluby, czy czekamy do jutra albo do pojutrza i bawimy się wtedy na grubych koncertach Anemy, może Lake Vibe w Ełku, może przyjedziecie do Poznania na Niewalda i Mikro, a może Błysk nad Wisłą, no właśnie, a może do Ostródy królewskie śpiewanie, ale to w niedzielę 9 sierpnia. No to przy czwartku także można sobie potańcować i gdzieś tam tupnąć nóżką. Zresztą pod Gołym Niebem dużo i dość fajnych rzeczy. Kazimierz Dolny cały czas bardzo zachwyca. Odlotowe kino na zamku dzisiaj. Mary Komasa, Sister, taki plan na dzisiejszy czwartek. No i tak jak wspomniałem, w weekend także bardzo dużo, jeżeli chodzi o fajne plany, no to albo plaża Patelnia w sobotę, koncert Bajera, może Max zaprosi was na Śląsk na koniec sierpnia na BDS-a, Alana Walkera i DJ-a Snake'a, bo tutaj duża ilość nazwisk na Fire Festival, albo jak macie ochotę już jutro pojawić się na piątkowych wydarzeniach koncertowych, to mamy Erste Letnie Brzmienia, Mes Żywców w Warszawie, Vito Bambino, Kaśka Słuchacka i Mrozu, koncerty jutro w piątek i pojutrze w sobotę. Korzystajcie.
1: Reklama. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
5: Nie wierzę!
6: 15 tysięcy złotych!
5: Gratulacje!
7: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: I po reklamie.

Robin Schulz to DJ, który już nie pamięta, co to zima. Przed chwilą jego nowość Better Times, bo jak robi się chłodniej, to on ucieka tam, gdzie akurat jest lato na świecie, gdzie plaża, ciepła woda i palmy. Jego muzyka jest właśnie taka plażowa prawie za każdym razem. Witajcie niekoniecznie na plaży, ale na imprezie. To jest wakacyjne Max Party, Przemek Grybowski i DJ Sopran z wami. I kolejny set otwieramy nowością, Jubel Szwecja, ich Ocean House.

0: Lata, ale to nie dzisiaj, chociaż no dzisiaj już trochę chłodniej w końcu w wielu miejscach. To nowości Gibbs, Ego i For Money, a w kolejnym secie w Max Party za chwilę Avicii i jeden z jego największych klasyków. Kiedy słyszycie Avicii, to który kawałek przychodzi wam do głowy? Na pewno Wake Me Up, na pewno Hey Brother, na pewno obowiązkowo Levels, ale też Waiting for Love. Zagramy to za chwilę. Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Studiujesz albo kończysz naukę?
3: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
2: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
3: To Eurotipy.
2: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
3: Zaliczyć kursy, praktyki?
2: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
3: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
2: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
3: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
2: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
5: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: I po reklamie.

Ania Dąbrowska, ale w jakim fajnym remiksie. Zrobił to DJ Gromi, który jak nie miksuje, nie występuje, to pewnie też czasami wsiada na rower. A wiecie, że wakacje rowerowe wciąż zyskują na popularności, bo pozwalają zobaczyć miejsca niedostępne dla samochodów. Polecam. Jest piękny świat poza drogami i autostradami. No to dla wszystkich, których bolą nogi i tylna część ciała po dzisiejszych szaleństwach, na rowerze Kaigo w naszym kolejnym secie w RMF Max. Take me

Repeat it. Tak pięknie na wakacjach. Ed Sheeran i Martin Garrix. Przygotujmy się na chwilową, dłuższą nieco nieobecność Eda Sheerana, bo po ostatniej trasie, po wielu sukcesach dookoła świata, Ed Sheeran postanowił odetchnąć. Trochę się odciąć od tego całego szaleństwa i spędzić trochę więcej czasu z rodziną, ale na pewno jeszcze wróci i będzie zaskakiwał. Teraz w RMF Max Miley Cyrus w remiksie, którego może jeszcze nie słyszeliście, Flowers. No i za chwilę nasza jedynka listy Bent, Lumix i Self Aware.